0: preludij, koral, fuga.
1: Jako ljubezni osoblje, prima, jako dobar hotel. Svi ovi u restoranu, mislim, jako su dobri. Aha, moram se ovo. Evo.